tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę. Vox.

Czy czekać? Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

zapobie, przecież każdy z nas czekał na piątek. Diabeł nie ukryje wideł. Do zobaczenia wieczorkiem. Żadna nie odmówi śliwie. Jak ekipa dzwoni, to idę. Proste, takie weekendy to lubię.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Reklama.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Dzisiaj o coraz bardziej trudnych, napiętych relacjach polsko-ukraińskich.
2: To nie są żadni bohaterowie, to są, brzydko się wyrażę, banderowcy.
3: Będą nam pluć, a my będziemy mówić, że deszcz pada. No też nie możemy w takiej stronie, tak? Ale z drugiej strony odpowiedź musi być na tyle wyważona, no żeby znowu nie podpalić.
2: Nie może być tak, że nas zabijali, tak? A Polak podchodzi i Ukraińca klepie po plecach. Tak?
4: To, co zrobił Zieleński, to szok. Oni nas mają za nic. Nas, Polaków.
5: Niedobrze zrobił ten Zieleński, tak? Podlał takiego oleju do ognia.
6: Taka atmosfera się zrobiła, tak że Polacy...
5: Napięcie takie, że jak rozmawiasz w autobusie albo w pociągu, tak wyjeżdżaj na Ukrainę.
7: Będzie konsensus.
6: No dobrze, ale żeby był konsensus, no to wie pan, to trzeba by przeprosić.
7: No i przeprosić, tak.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednostce wojskowej honorowe imię bohaterów UPA. Musiał zdawać sobie sprawę, jak Polacy zareagują, no ale i tak to podpisał. O tym dziś w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Dla wielu Ukraińców UPA jest symbolem walki z Sowietami, walki o niepodległość, no ale dla większości Polaków jest przede wszystkim symbolem rzezi wołyńskiej. Ja pojechałem do podwarszawskiego Otwocka pytać w tej sprawie i Polaków, i Ukraińców. Na początek będzie polski głos.
3: Bardzo mocno to ubodło mnie w cudzysłowie, tak? No bo rozumiem perspektywę Ukrainy, tak? To jest dość młody naród. No muszą budować tą swoją tożsamość narodową.
6: Ale mają tych bohaterów przecież teraz tysiące.
3: A nie muszą akurat, czemu akurat do tego konkretnego, tak? Że wiedzą, że no UPA w Polsce no bardzo ma negatywny odbiór, no nie bez powodu, tak? No te rzezie, które wyrąbali, no wyrąbywali Polaków z tamtych regionów, tak? Oczywiście Polacy by też by się odpowiedzieli za dobrym, tak? Te antagonizmy no będą rosły niestety, tak? No, ale to w takim razie, jak jest na stosunkach międzynarodowych, zasada wzajemności. Jeśli Ukraina nazywa oddziały, nie wiem, bohaterów UPA, akurat musiała być tym konkretnym, no to czemu my nie możemy nazwać na przykład jednostek stanowiących przy Ukrainie, na przykład bohaterów w walce z ukraińską armią rewolucyjną, albo idźmy dalej, księcia Jaremy, tak? Z ogniem i mieczem.
6: No tak.
3: Ale by to jeszcze bardziej podpaliło z drugiej strony.
6: No ale no właśnie, czy to podpalać, wie pan, czy jednak...
3: No my musimy zacząć też rozmawiać o tej też kontrowersyjne, tak? Bo jeśli to nie będziemy rozmawiać, no to pod łapem to bardzo skrajny ten, aby wykorzystywać do swoich tych, tak? Mhm. A Rosjanie tylko się cieszą. Też musimy stawiać swoje warunki, na przykład wy coś robicie, no to my im pokażemy, no to mówię kolokwialnie, to będą nam pluć, a my będziemy mówić, że deszcz pada, no też nie możemy w takiej stronie, tak? Ale z drugiej strony odpowiedź musi być na tyle wyważona, no żeby znowu nie podpalić.
1: Jerema Wiśniowiecki, do którego nie bez przyczyny przylgnął groźny pseudonim Młot na Kozaków, no to rzeczywiście byłby dobry patron odwetowy, no jeżeli można tak powiedzieć, chyba można. Polacy domagają się twardej reakcji.
4: To, co zrobił Zieleński, to szok. Nawet chłopaki, co dzwoni do mnie z Warszawy, z Ukrainy, nie? Fajne, robią na budowach, takie w porządku, nie? Powiedzieli, że popełnił straszny błąd. Oni nas mają za nic. Nas, Polaków.
6: Pan by oczekiwał takiego gestu na przykład, żeby przeprosili za...
4: Nie przepraszam.
6: Za tego banderę, za tyłu.
4: Proszę pana. Nie dogadamy się z nimi. Nie dogada się pan z nim. Pan z nim będzie rozmawiał z jednym, drugim. A oni tutaj w Polsce są tak rozprzestrzenieni, że myśleli w Polsce, że mają wszystko.
6: Czyli powinni jednak być wdzięczni, tak? A nie jeszcze prowokować...
4: Dla nas, Polaków, to tak, wdzięczni powinni być. Że my zrobili dla nich taki gest.
8: A od kiedy Ukrainiec był przyjacielem Polaka?
6: Ale ostatnio mamy przecież wspólnego wroga.
8: To mieliśmy zawsze.
6: Właśnie. Jak to zrobić, wie pan, żeby do nich dotrzeć, żeby im wytłumaczyć, że to jednak jest dla nas temat bardzo wrażliwy?
8: U nas też Hajrówce robią pod oknami przemarsze, chwaląc Burego. A Bury, kurwa, dzieci rozbijało ścianę. I te rodziny tam żyją. I jak jest? No to trzeba zacząć może od siebie.
6: A że my Polacy?
8: No.
6: Że to nasz Bury.
8: Raczej.
6: Jakby pan takiego Ukraińca tutaj spotkał, to co by mu pan powiedział, żeby... Wie pan...
8: A ja nic bym mu nie powiedział, bo ja z nim nie gadam.
9: Dla mnie jest to... No kłopotliwe, jeżeli chodzi o Załęckiego.
6: No bo widzi pan, emocje buzują.
9: No właśnie na tym rzecz polega, że niech każdy trzeźwo w jakiś sposób popatrzy na tą sytuację.
6: No ale widać, że tam pan Załęcki no nie chce trzeźwo na to spojrzeć, no, z naszej perspektywy.
9: Dokładnie, tylko... właśnie i to człowieka, że jeszcze mając na uwadze, że tyle pomogliśmy i tyle pomagamy po prostu. No trzeba się dogadać, po prostu wytłumaczyć, bo może któraś strona, jeżeli chodzi o ukraińską stronę, nie rozumie, co to znaczy dla nas.
10: Dla mnie UPA i Bandera to jest coś, co nie powinno mieć miejsca w tych czasach. To byli zbrodniarze wojenni i nie powinno być pamięci o tych ludziach. W Polsce oni może mają swoją historię, znają swoją historię, ale w Polsce nie powinno się o tym mowy. Czy u mnie w szkole jest dużo Ukraińców? Dużo osób się kręci z Ukrainy.
6: Tak, rozmawiacie o tym?
10: Właśnie to jest temat tabu. Ukraina, co się na Ukrainie, co było na Ukrainie, to jest duży temat tabu w polskich szkołach. Myślę, że powinni poznać prawdę o tym, co się działo, a nie tylko słuchać prawdy, co mówią im na Ukrainie.
6: A co byś powiedział takiemu młodemu Ukraińcowi, który już do końca tak nie, może nie zdaje sobie sprawy z tego, kim Stefan Bandera był i czym było UPA?
10: Albo bym powiedział, pokazał filmik, wysłał go do pani od historii na lekcję. On powiedział, że to po prostu był zbrodniarz wojenny, no. Pierwsza wojska, to jest jego sprawka.
6: Chociaż on akurat wtedy w więzieniu siedział, no ale...
10: Ale zarządzał, no. Na pewno miał nad tym jakąś pieczę, trzymał nad tym.
11: Może ich uczą źle, nie? Może to jest taka kultura u nich jakaś dziwna.
6: Bo oni ich uczą, że Bandera to walczył o niepodległość i no z tak Sowietami. No i z Polakami też, bo oni czują się jako w taki sposób, że Polacy ich okupowali właściwie przez setki lat wcześniej, tak? Musieli z Polakami też walczyć, no tego się uczą, nie?
11: Ja uważam, że jak jest to tak robione, żeby propagować to, nabijanie naszych rodaków i w ogóle, no to jest jawnie to robione.
6: A nabijanie tam na sztachety i tak dalej, tak?
11: No. Tak, no, historię znamy, prawda? Tutaj nic nie trzeba mówić, trzeba ograniczenia duże po prostu. Ci, co będą chcieli, będą działać, będą mieli możliwości, to będą tu pracować, ci, co nie będą chcieli, to będzie deportacja. Tak będzie najlepiej. Jak zobaczą, że nie będą tu mogli żyć w ogóle, to się uspokoją.
6: Twardo. Nie tak, że udajemy, że nic się nie dzieje.
11: Ja bym postawił na spokój, żeby był koniec końców, a żeby był, no to trzeba uszlifować po prostu to, żeby tu był porządek.
6: Pokazać też, że nam się to nie podoba.
11: Postawić warunki po prostu nasze. Jak się dostosują, to się dostosują. Jak nie, to do widzenia. Do widzenia, prawda? Trzeba krótko, drogi panie.
1: Na razie Polska zareagowała głosami niezadowolenia oraz zdumienia drobnymi gestami. Na przykład decyzją władz Lublina o zdjęciu ukraińskiej flagi z budynku ratusza. No i jest jeszcze zapowiedź prezydenta Karola Nawrockiego, który chce odebrać prezydentowi Ukrainy order Orła Białego, który przyznał mu prezydent Andrzej Duda. No a jak te sprawy komentują Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce? Posłuchajcie.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
6: Pan z Wołynia.
12: Tak, z Wołynia.
6: A pan co uważa, Bandera to bohater był czy nie?
12: Tylko z ukraińskiej strony był bohater.
6: Dla Ukraińców? Tak, dla Ukraińców. Nie tylko Sowietów rezał, ale Polaków też.
12: No i Sowiety tak zrobili taką historię, że jak wyrezło Polaków.
6: No ale wie pan, no jak Sowieci, jak przecież to UPA tam rezało Polaków na Wołyniu i nie tylko.
12: No ale tak, ja tak myślę, że tak było zrobione, że jakby UPA rezało Polaków, ale to się zrobiły Sowiety.
6: Że to wszystko to, Sowieci
12: to,
6: zrobili.
12: To Stalin, tak.
6: Ale to dobrze, że tam tego Banderę tam czczą.
12: No nie jest dobrze.
6: Nie jest dobrze? A pan co właśnie uważa na ten temat? Co by pan powiedział tak Polakom, żeby się tak nie denerwowali, wie pan?
12: Tak, żeby Polaki nie denerwowali, to jest tylko w porządku, co będzie, dobra.
6: Pan by tak uspokajał, żeby się nie denerwować tym?
12: Tak, na co denerwować narody, ukraiński, polski. Będzie konsensus.
6: No dobrze, ale żeby był konsensus, no to wie pan, to trzeba by przeprosić, stanąć w prawdzie.
12: Tam nasi kierowniki, ja думаю, domówiłem.
6: No. Że kierownicy się dogadają, tak?
12: Że dogadają kierownicy.
6: Że nasz prezydent i premier ich, wasz prezydent.
12: Tak, i nasz prezydent i wasz premier. Думаю, oni pogadają na tej sprawie.
6: Żeby pogadać?
12: Tak, pogadać i wszystko na tej konsensus taki.
6: A przeprosić?
12: No i przeprosić, tak.
13: To надо poprosić.
6: Przeprosić?
13: Przeprosić, tak. Один jednego i...
6: No bo właśnie oficjalnie rząd ukraiński czy pan prezydent, no właśnie nie chcą przeprosić.
13: Ja myślę, co nie potrzebne teraz te pytanie tak...
6: Czy tak rozdrapywać?
13: Tak, nie ty czas teraz,
6: ale,
13: nie ty.
6: Ale to pan Zełenski.
13: No, ja się...
6: Ten ogień rozniecił.
13: No może być też, przepraszam.
6: I... Czyli przeprosić i do przodu.
13: Tak. Tak.
14: Jestem Ukraińcem, mieszkam w Otwocku już ponad 10 lat. Niestety wszystko się zmieniło, nie? Przyjechało dużo Ukraińców, które, no... Wcześniej jak było? Ukraińcy tak się powodowali, jak przyjechali do kogoś, nie? Mhm. A teraz niektóre, jak przyjechali, czują siebie jak w siebie w domu.
6: No, ale jak niestety. Pan tu 10 lat mieszka, to chyba dobrze, żeby się pan tu czuł jak w domu, nie?
14: No tak, ale trzeba też wiedzieć, że jesteś nie w Ukrainie, a jesteś w Polsce, nie? Mhm. I odpowiadasz wszystkim normom.
6: No tak, i nie opowiadać tam o banderze i o UPA.
14: Prawidłowo siebie zachowywać i no wszystko będzie jak potrzebne.
6: A ty jak się uczyłeś na Ukrainie właśnie, no to było tak, że bandera to w szkole, tak? To jest bohater?
14: No tak, bo to jest historia naszego kraju była, nie? No trudno, no jak zacząć całą historię przebierać, no to każdemu kraju będzie wróg, nie? Dla was to było morderstwo, dla Ukraińców to niby było zwolnienie, tak powiedzieć, coś takiego.
6: Wyzwolenie też tak, od Polaków, tak? Którzy tam...
14: Można i tak powiedzieć. Czyli no to tutaj...
6: No, ale wiesz, kobiety, można powiedzieć dzieci, z całe wsi... I...
14: No ciężko powiedzieć, no. No, tak. Trzeba po prostu jakoś iść dalej.
6: Polakom, którzy tam, wiesz, poginęły ich rodziny, to myślisz, że należą się przeprosiny po prostu w tej sprawie?
14: No, może tak, no.
6: Ale to co, mógłbyś powiedzieć, przepraszam was, Polacy, za...
14: Przepraszam Polaków za to, co było na Wołyniu.
6: Możesz tak powiedzieć.
14: Powiedziałem, że...
6: I do przodu.
14: Tak jest.
6: Dzięki.
1: To gloryfikowanie UPA i Stefana Bandery przez ukraińskie elity polityczne, brak oficjalnych przeprosin, a nawet uznania odpowiedzialności za wymordowanie około 100 tysięcy Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Do tego wieloletnie problemy z ekshumacjami ofiar. Wszystko to, no, nie służy już i tak napiętym relacjom polsko-ukraińskim.
0: Co ludzie powiedzą.
6: Mamy wspólnego wroga, no powinniśmy chyba tam jakoś dbać o te relacje między sobą, a tu pan Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednostce.
15: Jeszcze białego ordera mu dali.
6: No to teraz chcą mu zabrać, wie pani.
15: Kaczora za jaja powiesić. Kto sprowadził Ukraińców, jak nie PiS?
6: A, no ale no z drugiej strony, wie pani, wspólny wróg, jednak Rosja. Ukraińcy mówią, no my was bronimy tutaj przed tą nawałą rosyjską, więc...
15: Oni nas powinni przeprosić na kolanach.
6: Myśli pani, że...
15: Za to, co oni od nas dostali. I bilety darmowe, i żarcie darmowe, i noclegi darmowe. Wszystko. A teraz się krzątzą jak u siebie w domu. Za dużo od nas dostali, proszę pana.
6: I że nie chcą za ten Wołyń przeprosić, to jest jakby...
15: No i nie przeproszą. Nie przeproszą, bo to jest zawzięty naród. Mam koleżankę Ukrainkę, pracuję z

0: Do widzenia.
1: Do zobaczenia.
2: Wielu mieszkających w Polsce Ukraińców podkreśla, że nie utożsamiają się z kultem Bandery, no i chcieliby, żeby ten trudny rozdział historii nie zatruwał już stosunków między zwykłymi ludźmi.
1: To co by pani tak właśnie Polakom powiedziała, żeby tak uspokoić tę sytuację, bo wie pani, Polacy wkurzeni.
3: Nie, na początku było tak dobrze, a teraz jest awantura taka na mieszkaniu, w pracy, kłótnia przez to, że zabieramy pracy.
0: Polaki.
1: A, że tak Polacy mówią, że zabieracie pracę, tak i...
3: Nic nie robimy, dostajemy posiłki, nie dostajemy nic za darmo. Ja płacę za mieszkanie, wynajmuję syna, 8 klasę skończył i nic takiego, że nie mam nic przeciwko Polaków, tak? Zamieszkaliśmy, bo tak się wydarzyło, tak? Musieli jechać z swojego kraju, a nie chodzi o tym, że pretendujemy na ich ziemię czy budynki.
1: Czyli pani się spotyka tak z tym, że Polacy tak już zaczynają patrzeć niechętnie, tak?
3: Tak, mówią tak.
1: Ale co? No nie wszyscy.
3: Niegrzecznie, no jaśnie mówią, niegrzecznie.
1: Że co, niegrzeczni Polacy są, ale to co?
3: Nie, oni mówią niegrzecznie słowa, wyjeżdżaj na Ukrainę.
1: Taka atmosfera się zrobiła, tak, że Polacy...
3: Napięcie takie, że jak rozmawiasz w autobusie albo w pociągu, to już... Pobili chłopaka u nas na Warszawie, pobili w Międzylesie. Teraz chłopak 14 lat, on teraz w szpitalu w ciężkim stanie.
1: No, chłopaka z Ukrainy pobili.
3: Tak.
1: No ale to wie pani, no też Polacy, no, Polaków nic, też biją gdzieś tam w autobusach.
3: Ale chodzi o tym, że może Polakom, więc tak zreagują szybciej.
1: Pan Zełenski właśnie no, nadał imię bohaterów UPA, jednostce wojska.
4: Jakich bohaterów? Po pierwsze, to nie są żadni bohaterowie, to są... Tak brzydko się wyrażę, banderowcy. Nie może być tak, że tutaj nas zabijali, tak, a Polak podchodzi i Ukraińca klepie po plecach. Tak?
1: No ale Ukraińcy też mówią, że na przykład, o, pokażę pan, że o, Polacy tutaj o, z takimi znakami chodzą, a to im się też nie najlepiej kojarzy.
4: No tak, no to dlaczego przyjeżdżają tutaj do nas? Jeżeli im się nie podoba, no to zapraszamy na Ukrainę.
1: A dlaczego akurat, skąd taki pomysł, wie pan, żeby tak na co dzień jeździć z symbolem Polski walczącej?
4: No bo po prostu bardzo mam szacunek do tych Polaków, którzy po prostu walczyli za Warszawę, za Polskę.
1: Jakaś firma właśnie z takim znakiem podobnym wypuściła jakieś ubrania i była afera, żeby to wycofać, bo oni walczyli z Ukraińcami.
4: Dokładnie.
1: Bo to był wróg wolnej Ukrainy właśnie.
4: Tak, no.
1: Więc mamy tę historię taką trudną. No.
4: Ja jestem urodzony w Polsce, nie gdzieś, nie wiadomo gdzie.
1: Pani co uważa o Banderze, o UPA?
3: No też niedobrze, jak tyle rodzin zginęło, tak niedobrze zrobił ten Zełenski, tak. Podlał takiego oleju do ognia.
1: A co by pani właśnie Polakom powiedziała, żeby się nie denerwowali Polacy tak bardzo?
3: Tak, żeby nie nerwowali, nie uważali za takie słowa jego. No. Już było dawno to, powiemy tak.
1: No ale to pan Zełenski to wraca do tego i to rozgrzebuje. No.
3: Tak, rozgrzebuje. No powiedzieć jemu, żeby nie grzebał historii. Dobrze, śpieszę się, dziękuję.
1: No dziękuję. Ale to nie jest tak, że wszyscy Ukraińcy uważają, że Bandera to bohater i...
3: Nie, no nie. No.
1: Pani nie.
3: Ja nie.
2: No i to tyle dziś spod warszawskiego Otwocka. Kolejne Co ludzie powiedzą już za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
5: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
6: Reklama.
7: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Superekspresie.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro.
3: Emocje rosną.
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.
5: Krajowa 27 pod Zieloną Górą zablokowana, to po śmiertelnym wypadku. Będą bezpośrednie pociągi z Nowego Sącza do Krakowa, trwa rozbudowa połączenia. A Dąbrowa Górnicza pęka z dumy, dziś całe miasto kibicuje swojej mieszkance, Mai Chwalińskiej. Minęła 9, słuchacie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Wiadomości zaczynam od dużych utrudnień w ruchu na Krajowej 27 w Lubuskiem. Po zderzeniu osobówki z Dzikiem trasa między Nowogrodem Bobrzańskim a Zieloną Górą jest zablokowana i to w obu kierunkach. W wyniku uderzenia w zwierzę auto dachowało. Jeden z podróżujących mimo reanimacji zmarł. Pozostałe dwie osoby trafiły do szpitala. Trasa może pozostać zablokowana przez kolejne 3 godziny. Śledczy wyjaśniają dokładne okoliczności śmierci 3-letniego Mikołaja. Przypomnijmy, 3-latek kilka dni temu wpadł do przydomowego stawu na jednej z posesji w okolicach Bochni. Do wypadku doszło podczas przyjęcia urodzinowego. Wśród gości był Mikołaj wraz ze swoimi rodzicami, mówi Mieczysław Sienicki z tarnowskiej prokuratury.
6: Dorośli siedzieli pod namiotem, natomiast dzieci bawiły się w ogrodzie. Ten ogród był bardzo rozległy i tam w pewnym miejscu znajdował się również staw. W pewnym momencie właśnie do tego stawu wpadł ten 3-letni Mikołaj. Dopiero po chwili w wodzie zauważyła go gospodyni tej imprezy.
5: Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Chłopca do szpitala przetransportował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Mimo wysiłków lekarzy dziecka nie udało się uratować. Mikołaj zmarł 3 czerwca. Ponad 1200 placówek w całym kraju należy już do krajowej sieci kardiologicznej. System ma prowadzić pacjenta przez cały proces leczenia, od diagnozy po rehabilitację, bez konieczności samodzielnego szukania kolejnych specjalistów i placówek. Nad kolejnymi etapami leczenia czuwają m.in. koordynatorzy, którzy otrzymują wyniki badań i m.in. zapisują pacjentów na kolejne etapy leczenia, mówi dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii profesor Janna Stępińska.
7: Na podstawie pilotażu wiemy, że pacjenci najbardziej sobie chwalą to, że mają osobę, która nimi kieruje w tych zawiłościach systemu i temu między innymi ma służyć sieć.
5: A celem programu jest zmniejszenie liczby przedwczesnych zgonów w Polsce. A stawka jest spora, dodaje wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
8: Choroby układu krążenia odpowiadają za 40% zgonów, jeśli chodzi o przyczynę zgonów w Polsce. Co roku nawet do 180 tysięcy zgonów, więc zależy nam na tym, żeby można było tych zgonów uniknąć.
5: System jest na razie na etapie pilotażu, w pełni ma ruszyć od początku przyszłego roku. Część połączenia między Nowym Sączem a Krakowem jest już gotowa. Powstał fragment nowej linii kolejowej z Nowego Sącza do Marcinkowic. Pociągi na tej trasie pojawią się już 14 czerwca. A oprócz torów są tam nowe stacje, przystanki, mosty, wiadukty, a także bezpieczne przejazdy drogowo-kolejowe, mówi nam Piotr Hamarnik ze spółki Polskie Linie Kolejowe w Krakowie.
9: Kolejny efekt największej obecnie inwestycji polskich linii kolejowych na terenie kraju. Od grudnia pociągi kursują na zachodnim krańcu. Teraz będziemy uruchamiać ten wschodni kraniec, a kolejnym krokiem to będzie wydłużenie połączenia z Marcinkowic o przystanek w Chomranicach, stację kolejową w Męcinie, no i również z Męciny do Limanowej.
5: Na tym jednak nie koniec, bo w kolejnych miesiącach będą kończone pozostałe odcinki. Cała trasa, która Nowy Sącz połączy z Podhalem, czyli Podhale połączy z Krakowem, oczywiście będzie gotowa do 2030 roku. A polscy kibice odliczają czas do wielkiego finału French Open. Maja Chwalińska zmierzy się dziś z Mirą Andrzejewą. W finale wielkoszlemowego Roland Garrosa. W rodzinnym mieście Mai w Dąbrowie Górniczej kibice będą oglądać ten pojedynek razem, mówi rzecznik tamtejszego magistratu Bartosz Matylewicz.
3: Miłośników tenisa i wielkich sportowych emocji zapraszamy do Fabryki Pełnej Życia, gdzie zorganizowaliśmy strefę kibica. Do dyspozycji wszystkich odwiedzających strefę będzie wielki telebim, będzie pyszna gastronomia. No i przede wszystkim to, co w tym wszystkim najważniejsze, czyli sportowe emocje i atmosfera.
5: Finał Roland Garrosa z udziałem Mai Chwalińskiej zacznie się około godziny 15. No to już wiemy, gdzie dzisiaj będzie bardzo gorąco, oczywiście w Dąbrowie Górniczej i to nie tylko ze względu na Maję Chwalińską, bo w pogodzie dziś 23 stopnie, to najcieplejsze miejsce w kraju. Nie tylko Dąbrowa Górnicza, tylko cały Śląsk. Podobno tak będzie, tak mówią synoptycy. 21 stopni w Wielkopolsce i nad morzem, najchłodniej dzisiaj w Małopolsce, tam około 19 na plusie, na szczęście oczywiście. Jeśli chodzi o opady deszczu, przelotne mogą pojawić się w Lubuskiem, a tak poza tym dziś dużo słońca.

0: zabrać.
1: Znamy wasze sztuczki, ra ra ra ra ra. Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida, Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Jedziemy!
3: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Reklama.
9: Visita Haribenta, mi spielali de Dota.
10: Aiuto, man.
9: Visita Haribenta, mi spielali de Dota.
10: Aiuto, man.

0: a my dostarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
2: Vox FM daje dwa koła.
3: Codziennie w pierwszej zmianie.
2: Autopromocja. Reklama.
4: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
5: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Reklama.
9: Spór wokół bohaterów UPA trwa. Polska stanowczo sprzeciwia się decyzji prezydenta Zełenskiego. Z nożem wbiegł na procesję Bożego Ciała mężczyzna, ma już zarzuty. Zwycięstwo w Roland Garrosie ma na wyciągnięcie rakietę. Maja Chwalińska gra dziś w finale imprezy. Minęła 10:00, słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Seria polsko-ukraińskich spotkań w Warszawie. Głównym tematem wojskowa jednostka imienia bohaterów UPA. Do stolicy przyjechał szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kirył Budanow. Wczoraj był w Ministerstwie Sprawiedliwości, a dziś w Ministerstwie Obrony będzie rozmawiał z szefem tego resortu. Sprawą zajmuje się nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czego można spodziewać się po tym spotkaniu.
10: Władysław Kosiniak-Kamysz najpewniej powtórzy swój apel do ukraińskich władz o ponowne rozważenie decyzji o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Jak podkreślał w oświadczeniu wydanym w ostatnich dniach, gloryfikacja tej formacji jest dla Polaków nie do przyjęcia. W MSZ-cie z Budanowem rozmawiał wiceminister Marcin Bosacki, który również przedstawił polskie stanowisko, podkreślając, że decyzja Wołodymyra Zełenskiego wywołała ból i oburzenie w polskim społeczeństwie, które od początku rosyjskiej agresji wspiera Ukrainę. Według ustaleń polskiej agencji prasowej Budanow ma spotkać się też z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem.
9: A przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki w związku z ostatnią decyzją Wołodymyra Zełenskiego złożył wniosek o odebranie mu orderu Orła Białego. W poniedziałek ma się nim zająć kapituła. 16 zastępów strażaków walczyło z pożarem magazynu w Starogardzie Gdańskim. Ogniem objęta była połowa hali o wymiarach 40x40 metrów. W środku były hurtownie m.in. sztucznych kwiatów i zniczy, a także artykuły gospodarstwa domowego. Ze względu na bardzo duże zadymienie ratownicy pracowali w aparatach ochraniających drogi oddechowe, mówi rzecznik prasowy straży w Starogardzie Gdańskim Marcin Nierzwicki.
11: Sytuację komplikowała duża ilość różnorodnych materiałów składowanych w budynku, w tym materiałów pirotechnicznych. W trakcie działań ogień objął również konstrukcję dachową. Ze względu na bezpieczeństwo ratowników roty nie były wpuszczane do wnętrza obiektu. Gaszenie prowadzono z zewnątrz, wykorzystując m.in. podnośniki hydrauliczne i drabinę.
9: Na miejscu pracowała specjalistyczna grupa chemiczna z Gdyni oraz zespół dronowy. Obecnie przyczyny pożaru ustala policja. Są zarzuty dla 52-latka, który z dwoma nożami wtargnął na procesję Bożego Ciała w Sosnowcu. Mężczyzna miał w organizmie około 2,5 promila alkoholu, mówi Bartłomiej Mysłek z sosnowieckiej policji.
12: 52-latek usłyszał dziś zarzut złośliwego przeszkadzania w wykonywaniu aktów religijnych oraz kierowania gróźb karalnych. Dodatkowo wobec podejrzanego prokurator zastosował dozór policyjny oraz wydał zakaz kontaktowania i zbliżania się do pokrzywdzonego.
9: Na szczęście żaden z uczestników nabożeństwa nie został ranny. To już dziś. Wielki finał French Open. Zagra w nim sensacja tegorocznego turnieju, czyli Maja Chwalińska. To będzie najważniejszy mecz w dotychczasowej karierze tenisistki związanej z Dąbrową Górniczą, mówi jej pierwszy trener Paweł Kałusza.
13: Maja powinna grać ten swój magiczny tenis, bawić się na korcie. Ona już jest wygraną tego turnieju, realizować założenia sztabu, który tam z nią jest, postawić tą kropkę na D.
9: Przeciwniczką Mai będzie dziś Rosjanka Mira Andrzejewa.
13: Wiemy, że jest praworęczna, że też potrafi grać w tenisa. Też na pewno to jest dla niej duże osiągnięcie. Jest młodsza troszkę od Mai. No nie gra też tak typowo, tak siłowo, chociaż ma lepsze warunki niż Maja i te piłki pewnie będą wracały na stronę Mai z większą prędkością. No ale mecz się zaczyna od wyniku 0-0 i ja wierzę w to, że Maja sobie poradzi.
9: A mecz Chwalińska-Andrzejewa zaplanowano na godzinę 15:00. emocje będą dzisiaj sportowe, no to też będzie gorąco, ale tak poza tym na termometrach też wysokie wartości, bo w większości kraju dzisiaj około 23 na plusie, 21 będzie na Warmii, Mazurach i nad morzem też mogą pojawić się dziś przelotne opady deszczu, podobnie zresztą jak na Podlasiu. Na Podlasiu akurat 20 kresek na plusie. Wysokie wartości też na barometrach, w tym momencie to 1013 hektopaskali, no i synoptycy mówią, że do końca dnia biometr będzie korzystny, także Maja dzisiaj wygra na pewno.
8: Godzina 10 na zegarach, a w kalendarzu sobota. I sobota to jest dzień, gdzie można odpocząć, ale sobota to jest też dzień, w którym można wykonać na przykład jakąś pracę. I ktoś w pracy na pewno w tym momencie jest. Niezależnie, gdzie jesteście, co robicie, Vox FM jest z wami, a ja mówię dzień dobry. Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam.

jak odpoczywać, to tylko przy rytmach Vox FM, pisze do nas Katarzyna. Pozdrawiamy cię serdecznie, polecamy się. A jeżeli chodzi o to, co muzycznie przed nami, to na pewno Lady Gaga i jej Poker Face, będzie też Damian Force, Jordan Grace, ale również Amadeo się pojawi. Dlatego zróbcie głośniej.

0: Andy Dust, DJ Harris i Zokaria w Vox FM. Fajnie, że jesteście z nami, fajnie, że wspólnie spędzamy ten, chciałoby się powiedzieć, dzisiejszy sobotni poranek, chociaż godzina już taka, gdzie, no, myślę, większość z was już wstała, o czym dajecie znać na 609-869-869. Bardzo fajnie, cały czas czekam na wasze wiadomości.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Wszystko brzmi lepiej
1: w harmonii.
0: Dwa głosy współgrają
1: ze sobą,
0: przekazują z lekkością
1: trudne wiadomości,
0: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
1: betonowy mur.
0: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
1: Harmonizer.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan, różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
4: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola. 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Reklama.

Miał być długi weekend i odpoczynek, a tutaj proszę bardzo, walczę z kosiarką do trawy, która stawia opór, napisał do mnie Krzysiek. Krzyśku, trzymam mocno kciuki, mam nadzieję, że rozwiążesz swoje problemy, no i prędzej czy później w końcu będziesz mógł sobie odpocząć.

0: DJ, muzyk, który jest znany tak naprawdę na całym świecie. Francuz przy okazji, David Guetta w Vox FM w rytmie hitów i Sam Martin i ich Dangerous. Piosenka niezwykle niebezpieczna, chciałoby się powiedzieć, chociaż jak się jej słucha, to wcale taka zła nie jest. Ba, nawet jest bardzo, ale to bardzo dobra. Za chwilę godzina 11 i czas najświeższych wiadomości, dlatego koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w grupie PSB i PSB Profi kleje do płytek Sika. Mistrzowska jakość klejenia.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Jedziemy!
10: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
11: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz. Jedynie 2,99 za 1 kilogram. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
20: Reklama.
21: Nastolatka nie żyje, 18-latek ma liczne poparzenia, rusza śledztwo po pożarze domku letniskowego. 4 osoby, w tym dziecko, nie żyją. To dramatyczny finał wypadku samochodowego w Kijowie. Będą kary za brak chipa, w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące psów i kotów. Minęło 11, słuchacie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Rusza śledztwo w sprawie pożaru domku letniskowego w Grabce pod Koninem. W środku budynku strażacy znaleźli ciało nastolatki. Poparzeniom uległ też 18-letni mężczyzna, mówi Sylwia Król z policji.
22: Kiedy policjanci przybyli na miejsce, zastali 17-letniego mężczyznę z oparzeniami. Wspólnie ze strażakami udzielali mu pomocy przedmedycznej. Mężczyzna ten został przetransportowany do szpitala.
21: Obecnie trwają czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyn tego tragicznego zdarzenia. Dramatyczny wypadek w Kijowie. Nie żyją 4 osoby, w tym 12-letni chłopiec. To potem jak późnym popołudniem kierowca osobówki wjechał w przejście podziemne. Obywatel Ukrainy tłumaczył, że nagle stracił panowanie nad kierownicą i zjechał z drogi. Obecnie jest w szpitalu i czeka na przesłuchanie. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 49-latek był wielokrotnie karany za przekraczanie prędkości. Był też uczestnikiem 4 wypadków, z których 2 miały miejsce w tym roku. Nawet 5 000 zł kary za brak chipa u czworonoga. Rząd wprowadza oficjalny krajowy rejestr psów i kotów, by walczyć z bezdomnością zwierząt. Taka grzywna ma skutecznie zmusić Polaków do rejestracji pupili. A oto czy to dobry bat na nieodpowiedzialnych właścicieli? Pytaliśmy mieszkańców Kielc.
0: Trudno stwierdzić, czy to rzeczywiście jest potrzebne. Jeżeli ktoś uważa, że jego pociecha może się zgubić, myślę, że jak najbardziej.
1: No w sumie tak się wyrwie jakieś zwierzę, zresztą się to potrzebne. No.
20: Zapytam, czy pana zwierzak jest zaczipowany?
23: Pewnie jest zaczipowany. Muszę go znaleźć jakoś, jak się zgubi.
24: Nikogo, bo później jeszcze ludzie będą chipować.
20: Kara za niezaczipowanie tego pieska w wyznaczonym czasie jest wysoka. Wie pan, ile to może kosztować?
0: Nie mam pojęcia.
20: 5 000 zł, co pan na to?
0: Myślę, że to jest gruba przesada.
23: Za dużo.
24: Bardzo dużo, chcą, grabią ludzi.
25: Ogromna ilość pieniędzy.
26: O, jak fajnie, ludzie będą zmotywowani.
21: W przepisach kryje się jednak haczyk. Nawet jeśli twój zwierzak ma już chip, i tak musisz iść do weterynarza, by zgłosić go do nowego rządowego systemu. A teraz dobra wiadomość dla kierowców. Krajowa 27 niedaleko Zielonej Góry jest już przejezdna. Rano trasa pomiędzy Świdnicą a Zieloną Górą była całkowicie zablokowana. To po tym, jak osobówka zderzyła się z dzikiem. 21-letni kierujący i jego matka, która była pasażerką, trafili do szpitala. Drugi z pasażerów, ojciec kierującego, nie przeżył tego wypadku. Okoliczności zdarzenia bada teraz policja. Na koniec jeszcze Gdańsk, gdzie trwają Dni Kaszubskie. Na uczestników czekają regionalne wyroby, ale też możliwość spróbowania swoich sił w buczce, tradycyjnej grze zespołowej, mówi Paweł Wilczyński ze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
27: Wszystko to jest w jednym miejscu, więc można posłuchać muzyki, prowadzący również rozmawia z osobami występującymi, więc dowiedzieć się troszeczkę na temat ich historii, na temat tańców. Słynne kaszubskie nuty na pewno również też będziemy mogli razem wspólnie pośpiewać.
21: Wydarzenie potrwa przez 2 tygodnie. Pełen program Dni Kaszubskich jest na stronie internetowej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W Trójmieście i w ogóle w tej linii okołopomorskiej, można tak powiedzieć, będzie dzisiaj padać dosyć mocno, a poza tym bez opadów deszczu i warto to wykorzystać, ponieważ jutro no to już będzie padać w całej Polsce i oprócz tego pojawią się też burze, tak mówią synoptycy. Na termometrach do 25 stopni dziś na plusie, to na Śląsku 23 w większości kraju, nad morzem i w tej linii takiej okołopomorskiej będzie dzisiaj 20 na plusie, wysokie wartości na barometrach 1013 hektopaskali.
28: Godzina 11 już na naszych radiowych zegarach. Kto jest z nami, to mówimy szanowne dzień dobry. Ja się kłaniam, Michał Trawka. No a za chwilę utwór niemieckojęzyczny, ale to jest ten rodzaj utworu i ten niemiecki, którego chce się słuchać. Zresztą sami się przekonajcie. Zróbcie głośniej.

Siema, siema, pozdrawiam z Kołobrzegu. Pogoda nie najgorsza, a ja właśnie ładuję się witaminą D, pisze do nas Artur. Pozdrawiamy i ściskamy, wszystkiego dobrego życzymy, ale pamiętaj stary, że jak już jesteś nad polskim morzem, to musi się pojawić taki must have, takie bingo, czyli uwaga. Ładne zdjęcie, zjeść zapiekankę i zjeść gofra.

0: I to jest to. Tutaj ewentualnie przydałby się jeszcze leżaczek, ciemny okular i schłodzony napój w ręku. I tak można żyć. Mówię szanowny dzień dobry wszystkim tym, którzy właśnie przed momentem włączyli Voxa i są z nami. Bardzo fajnie, bardzo się cieszymy. Natomiast muzycznie mogę zdradzić, że jeszcze w tej godzinie pojawi się między innymi Aleksandra Stan.
1: Autopromocja.
2: Energia. Moc. Jazda bez trzymanki. Już dziś wieczorem na imprezę.

0: Autopromocja. Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro.
2: Emocje rosną.
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: Bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria
4: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
10: 24,30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
14: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Reklama.

Wszyscy piszą, że mają wolne, a ja się pożalę i napiszę, że wolnego nie mam. Muszę pracować, pisze kierowca z Warszawy. Słuchaj, no mocno trzymam kciuki, liczę na to, że ta praca mimo wszystko będzie szybka i przyjemna, a z drugiej strony pamiętaj, no jak to mawia klasyk, ktoś musi pracować, żeby ktoś miał wolne.

Lego. Lego. Lego.

0: Oj, coś mi się wydaje, że ten stan na 3 litery, o którym teraz śpiewano, może być bardzo częsty, jeżeli chodzi o długi weekend, chociaż nikomu tego nie życzę. Za kilka chwil godzina 12, czyli samo południe, myślę to też czas około obiadowy, ale w Voxie to czas najświeższych wiadomości. Bądźcie z nami.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
8: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, 2 fotele i stół za 897. Grill gazowy 4-palnikowy Kamila za 599, czy taki nawóz 25 kg mistrzowski Trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.

0: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona. 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Reklama.
4: Trwa dochodzenie w sprawie śmierci turysty na Rysach. O szczegółach już za chwilę. Jest zgoda na ekshumację ofiar na Wołyniu. Tym razem chodzi o Wolę Ostrowiecką. Już tylko kilka godzin dzieli nas od historycznej chwili. Maja Chwalińska zagra w finale French Open. Minęła 12. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Będzie sekcja zwłok turysty, który w wyniku tragicznego wypadku zginął przedwczoraj na Rysach. Śledztwo w tej sprawie wszczęła też prokuratura. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, na szlaku panowały bardzo trudne warunki, mówi rzecznik prasowa prokuratury okręgowej w Zakopanem Justyna Rataj-Mykietyn.
5: Mężczyzna, który zginął, miał w plecaku raki, natomiast właśnie one były w plecaku, a nie miał ich założonych. Więc wszystkie te okoliczności będą teraz weryfikowane, czy to przyczyniło się do tej tragedii.
4: Mężczyźnie we wspinaczce towarzyszyła kobieta. Z ciężkimi obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pokrzywdzeni znali się jeszcze ze studiów i wspólnie planowali wyprawę w Tatry. Wyjazd miał być formą uczczenia 50. urodzin kobiety. Ukraina zgadza się na ekshumację polskich ofiar na Wołyniu. Władze w Kijowie wydały zgodę na ekshumację szczątków polskich ofiar zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej oraz żołnierzy Wojska Polskiego pochowanych we Lwowie. Decyzję podjęła Ukraińska Komisja Międzyresortowa zajmująca się upamiętnieniem ofiar wojen i represji. A o szczegółach wie nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
6: Zgoda obejmuje miejsca, gdzie spoczywają mieszkańcy Ostrówek i Woli Ostrowieckiej zamordowani w sierpniu 1943 roku podczas zbrodni wołyńskiej. Wiosną tego roku w tamtym rejonie rozpoczęły się prace polsko-ukraińskiej ekspedycji. Pod koniec kwietnia naukowcy odnaleźli kolejny grób ofiar zbrodni. Zdaniem badaczy w okolicy może być zakopanych nawet 350 osób. Instytut Pamięci Narodowej zapowiada, że po przeprowadzeniu ekshumacji możliwe będą godne pochówki odnalezionych ofiar na cmentarzu w Ostrówkach. Decyzja władz Ukrainy obejmuje również prace dotyczące polskich żołnierzy poległych w 1939 roku oraz badania szczątków wojskowych pochowanych na terenie Ukrainy.
4: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. W wiadomościach teraz wracamy do kraju. Będą duże zmiany w organizacji ruchu na Zakopiance w Myślenicach. To kolejny etap kończącej się budowy węzła, który ma usprawnić ruch i zlikwidować sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z ulicą Sobieskiego w Myślenicach. Drogowcy zaczną pracę o 8 rano, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.
7: Zwęzimy jezdnię w kierunku Zakopanego do jednego pasa, a we wtorek takie samo ograniczenie będzie na jezdni w kierunku Krakowa. Będziemy prowadzić tam prace związane z usuwaniem starego oznakowania, pomalujemy też nowe. W rejonie nowej kładki dla pieszych zamkniemy lewoskręt.
4: Wieczorem i w nocy kierowcy przejadą dwoma pasami w obu kierunkach. Przy kiepskiej pogodzie prace mogą przedłużyć się do środy. Jest pierwszą kwalifikantką w historii, która awansowała do wielkiego finału Roland Garrosa. Trwa piękny sen Mai Chwalińskiej, która już dziś zagra o tytuł. Jej atutem jest lewa ręka. finałowa rywalka jest praworęczna. Na to zaznacza wieloletni sędzia tenisa Wiesław Kozica.
3: Zawsze praworęcznemu gra się gorzej z leworęcznym, bo leworęczny zawodnik gra praktycznie z praworęcznym na co dzień, tak? Leworęcznych jest mniej. Dlatego ta przewaga lewej ręki w tenisie jest dość spora.
4: A Maję wyróżnia też gra kombinacyjna, dodaje sędzia.
3: Bogactwo uderzeń w tenisie jest u niej praktycznie używane na korcie przy każdej piłce, tak? Czyli zmiana rotacji, zmiana siły piłki, zmiana wysokości i zmiana kierunku.
4: W finale French Open Polka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrijewą. Początek tego spotkania około godziny 15. Dzisiejszy dzień jeszcze bez deszczu, chociaż im później, tym tych opadów przelotnych jak na razie pojawia się coraz więcej. Teraz najwięcej jest na Pomorzu, na Podlasiu, ale też w województwie lubuskim powoli zaczyna kropić i tak też będzie do godzin wieczornych. A z tego, co mówią synoptycy, to wieczorem nie tylko w tych miejscach będzie padać, ale już w całej Polsce. A jutro to oprócz deszczu będzie jeszcze burza, więc dzisiaj warto wykorzystać dzień na spacer. Do tego wszystkiego Biomet mamy korzystne.
6: Godzina 12 na zegarach, czas obiadowy i coś mi się wydaje, że jeśli mamy długi weekend, mamy sobotę i dopisującą pogodę, to chyba nie może być inaczej, prawda? Przyznawać się, kto dzisiaj grilluje? A grillować można, dlaczego by nie? A to jest idealny kawałek do tego, żeby karkówka lepiej się przypiekała. Explosion, Calvi Remy.

Niezależnie co robicie, niezależnie gdzie jesteście, Vox FM cały czas jest z wami i fajnie, że wy jesteście też z nami, że wspólnie spędzamy ten dzisiejszy sobotni dzień i długi weekend tak naprawdę. Kto odpoczywa bardzo fajnie, kto pracuje to mniej fajnie, ale za tych rzecz jasna cały czas mocno trzymamy kciuki, no i gramy w rytmie hitów.

0: Tak przeglądam internet i właśnie stwierdziłem, że dzisiaj mamy dzień jojo. Kojarzycie, prawda? No to jest taka zabawka, która kiedyś powstała, ktoś wymyślił i jest. Ale gdyby nie powstała, to świat by się nie zawalił. Ona niby bawi, niby irytuje. Tak do końca nie wiadomo, jakie jest jej zadanie.
1: Vox FM. Autopromocja.
2: Patrz, jak jedzie.
3: Ja też bym tak mógł, gdybym tylko miał rower.
1: To słuchaj.

0: a my dostarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
0: Vox FM daje dwa koła.
2: Codziennie w pierwszej zmianie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
10: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w grupie PSB i PSB Profi kleje do płytek Sika. Mistrzowska jakość klejenia.
10: Z PSB zawsze się da.
12: Złap okazję w długi weekend i zgarnij voucher. Od piątku do soboty, 5 do 6 czerwca, zrób zakupy za minimum 95 zł i zgarnij voucher 15 zł. Wykorzystaj go na wakacyjne zakupy za minimum 95 zł od 1 do 31 lipca. Tak, przez cały lipiec. Nie przegap takiej okazji. Limit? Jeden voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowych transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
13: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
15: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
14: I to gdzie?
15: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
16: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Bestway za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
17: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Reklama.

It's gonna be okay. No właśnie, oni doskonale wiedzą, że dzisiaj jest okej, bo dzisiaj musi być okej. Robin Schulz i James Blunt w Vox FM. Okej z bardzo oczywistych powodów. Po pierwsze długi weekend, a po drugie sobota. I umówmy się, weekendy zwykle są okej. Z Vox FM zresztą nie może być inaczej.

0: 2018 rok, rzecz jasna, to chyba nie tak odległy czas, prawda? No właśnie, a wtedy też ta piosenka miała swoją premierę. Gromi i Lukas Meyer, Light Me Up w Vox FM za kilka chwil 13, a to rzecz jasna czas najświeższych wiadomości. Vox,
1: Vox FM. Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin jedynie 4,89, kupując dwa.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
6: Lidl. To się opłaca.
12: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Reklama.
13: Trwa walka o życie nastolatki. Jadącą na hulajnodze dziewczynę potrącił samochód. 2 godziny dzielą nas od historycznego momentu. Maja Chwalińska zagra w finale Roland Garrosa. Kup zupę i pomóż chorej Liliantce. O wyjątkowej akcji w Łodzi powiem już za chwilę. Minęła 13. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. 14-latka walczy o życie po wypadku na przejściu dla pieszych w Grudziądzu. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na szosie bydgoskiej. Wiodące na hulajnodze 2 czternastolatki uderzył kierowca samochodu osobowego. Jedna z nich zdążyła odskoczyć.
14: Niestety ta druga przyjęła całe uderzenie na siebie. Dziewczynka straciła czynności życiowe, była reanimowana na miejscu zdarzenia. Na szczęście te czynności życiowe zostały przywrócone i w stanie ciężkim została zabrana do grudziąckiego szpitala.
13: Relacjonuje Łukasz Kowalczyk z policji w Grudziądzu. Kierowca był trzeźwy, a jego losie zdecyduje teraz sąd. W sprawach historii musimy mówić sobie prawdę, bo tylko tak jesteśmy w stanie budować przyszłość, napisał na portalu X minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To po spotkaniu z ukraińskim szefem kancelarii prezydenta Ukrainy, Kirillem Budanowem, w sprawie bohaterów UPA. Przypomnijmy, prezydent Zełenski nazwał ich imieniem jedną z jednostek wojskowych. Polska strona zgłosiła wyraźny sprzeciw wobec tej decyzji. Jak zaznaczył minister obrony, pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Są granice, których przekraczać nie wolno. Sprzeciw wobec decyzji ukraińskiego prezydenta zgłosił też prezydent Karol Nawrocki i zapowiedział, że chce odebrać Zełenskiemu order Orła Białego. W poniedziałek zbierze się w tej sprawie specjalna kapituła. Spodziewam się bardzo trudnego meczu, mówi Maja Chwalińska przed finałem French Open. Polka zagra w nim dziś z Rosjanką Mirą Andrzejewą.
15: Spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
13: Mówi Maja Chwalińska. Polka już dokonała historycznego wyczynu, stając się pierwszą kwalifikantką w erze Open, która awansowała do finału wielkoszlemowego French Open. Początek dzisiejszego spotkania o 15:00. A teraz apel od medyków. Uważajcie na słońce. Nadmierna ekspozycja może prowadzić do rozwoju zmian przednowotworowych, ostrzega dr Aldona Stachura ze Szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu.
16: Nie zapominajmy o tym, że bardzo prosto jest to oparzenie. Wszystkie nasze znamiona mogą ulec podrażnieniu i to jest tak naprawdę najbardziej niebezpieczne. Bo oparzenie słoneczne to nie tylko zaczerwienienie skóry, ale może powodować powstanie, przekształcenie się. Coś, co już nas zacznie martwić i może być onkologicznym problemem.
13: Pamiętajmy też, że intensywna ekspozycja na słońcu przyspiesza procesy starzenia się, skóra robi się wiotka i podatna na niekorzystne czynniki. Na koniec w wiadomościach o zupie, która może uratować życie. Natalia z Łodzi przez tydzień, niemal bez przerwy, gotuje dla małej Lilianki, która zmaga się z zespołem Reta. Część dochodu ze sprzedaży domowych zup przeznacza na wsparcie zbiórki. Do osiągnięcia celu wciąż brakuje blisko 7 milionów złotych. A z właścicielką rozmawiała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
17: Dlaczego zaangażowałaś się w tę akcję?
18: Dlatego, że po prostu moje marzenie przyszło do mnie w sobotę. Natalia Przybysz prowadzi zupiarnię w Łodzi. Ktoś powiedział, czy mogę postawić sobie puszkę, bo kuzyna dziecko choruje. I ja wziąłem tą puszkę do ręki. Nie, to trzeba akcję zrobić z tego.
17: Potrzeba rąk do pracy.
18: Jeśli ktoś ma ochotę przyjść, niech przyjdzie. Tu zawsze jest co robić. O każdej porze, tu nie trzeba przyjść na etat. Można przyjść na godzinę, można przyjść na półtorej, można przyjść na pół i zapytać, czym pomóc. I na pewno coś się znajdzie. Nie wierzmy w to, że zdrowie jest na zawsze.
13: Akcja potrwa aż do poniedziałku, a tego dnia przed lokalem odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, w których weźmie udział także mała Lilianka. Całe przedsięwzięcie można śledzić podczas internetowego streamu. Do końca dnia opady deszczu dziś tylko na zachodzie i na północy kraju. Pozostała część bez opadów, za to z dosyć sporym zachmurzeniem na termometrach około 23 stopni w przeważającej części kraju. W nocy pojawią się już opady deszczu w większej części Polski, a jutro, no to już będzie w ogóle festiwal deszczu i burz w całej Polsce. Do końca dnia będą intensywne opady deszczu i burze, ale mam fajnych dzisiaj gości w studiu, dwie takie małe dziewczynki z Chełma, a w Chełmie będzie też padać jutro.
0: Szybko i przyjemnie mija czas w doborowym towarzystwie. Godzina 13 już na zegarach. Bardzo fajnie. Ja mówię dzień dobry, kłaniam się, Michał Trawka. W tej godzinie między innymi Sibul, Never Go Away. Będzie też DJ Refresh. Pojawi się Gordo, Loco Loco. Dla wszystkich tych, którzy czują, że dzisiaj są troszeczkę zakręceni.

5, dosłownie 5 dni dzieli nas od mundialu. Panowie, ależ się będzie działo. Nie jeden, nie dwa, nie trzy, a całe mnóstwo tych spotkań, tych meczyków będzie można sobie obejrzeć. Także, drogie panie, na najbliższy miesiąc macie z głowy swojego faceta. Od czasu do czasu tylko zajrzyjcie, czy po prostu dycha.

0: O, ja doskonale pamiętam ten czas, jak ta pani była moim muzycznym crushem. Ina, More Than Friends w Vox FM w rytmie hitów. Ale o miłości i również tej platonicznej miłości pogadamy sobie kiedy indziej. Tymczasem mogę zdradzić, że jeszcze w tej godzinie Modern Talking.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Super Ekspresie.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2+1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
11: To ja też chcę. 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Reklama.

Swedish House Mafia, Wait So Long. I z czym kojarzy wam się Szwecja? No przede wszystkim z tym, że kiedyś robili tam samochody całkiem niezłe, a druga opcja jest taka, że robią tam dalej takie kiszone śledzie. Niedobre, tragedia. Ja kiedyś jadłem, nie polecam. Natomiast muzycznie idzie im naprawdę, naprawdę okej.

coś mi się wydaje, że chyba w każdej klasie była taka dziewczyna, w której podkochiwali się wszyscy chłopacy, prawda? No więc właśnie. Kasa i Piękniejsza w Vox FM na horyzoncie powoli, ale jednak pokazuje nam się 14, a 14 to czas wiadomości.

0: на імпрезе. До самоходу. І на добрий вечір. Так, міксує для вас DJ Харіс. Слухай от 19-й тільки в Vox FM.
1: Автопромоція. Реклама.
2: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.
3: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to okazje gratis z kartą Moje Intermarché. Jak litrowy sok 100% pomarańcza Hortex, drugi gratis. I brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Castorama.
11: Teoria
9: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
4: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relax. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
6: Reklama.
7: Maja Chwalińska kontra Mira Andrzejewa. Ten historyczny finał French Open już za niespełna godzinę. Zamiast pani w okienku, skrytka na dokumenty. W Zakopanem chcą otworzyć urzędomat. A Zielona Góra zaprasza do podziemi. Trwają dni otwartych piwnic winiarskich. Minęła 14. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Policja zajmuje się śmiertelnym wypadkiem, do którego doszło dziś rano na Krajowej 27 w Lubuskiem. W Świdnicy doszło do zderzenia osobówki z dzikiem, mówi podinspektor Małgorzata Stanisławska z Zielonogórskiej Policji.
8: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem marki Fiat Punto 21-letni mężczyzna, przewożący dwoje pasażerów, kobietę i mężczyznę, zderzył się z dzikiem. Na skutek tego zderzenia samochód dachował.
7: Mimo podjętej reanimacji nie udało się uratować 54-letniego pasażera. Ranny 21-latek oraz jego 48-letnią matka zostali przewiezieni do szpitala. Maja Chwalińska przed szansą na historyczny sukces. Za godzinę Polka zagra w finale wielkoszlemowego French Open. Jej rywalką będzie Rosjanka Mira Andrzejewa. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
9: Dzień dobry.
7: Powiedz, Maja nie będzie faworytką tego spotkania.
9: To prawda. Zdaniem bukmacherów i wielu ekspertów to Rosjanka ma większe szanse na zwycięstwo. Mówi się o pojedynku Kopciuszka z cudownym dzieckiem tenisa. Andrzejewa ma opinię wielkiego talentu. Ale Maja to sensacja tego turnieju. Pokazała, że potrafi grać i wygrywać z wyżej notowanymi rywalami. Świat tenisa jest pod wrażeniem występu Chwalińskiej, która dotarła do finału zaczynając od kwalifikacji. To będzie jej 10. mecz na kortach w Paryżu. Miejmy nadzieję, że zwycięski.
7: A początek finału French Open o 15. W Zakopanem chcą postawić na urzędomat. Urządzenie na wzór paczkomatu ma obsłużyć starostwo tatrzańskie i odciążyć mieszkańców, zwłaszcza jeśli chodzi o kolejki do załatwiania spraw, mówi pomysłodawca i radny Łukasz Dorula.
10: Petent otrzymuje SMS-a o włożeniu tego dokumentu do skrytki. Następnie ma, w zależności jak będzie to ustawione, 48-72 godziny na odbiór tego dokumentu. Najważniejsze jest to, że może go odebrać całodobowo. Moglibyśmy odbierać wybrane dokumenty, na przykład dowody rejestracyjne.
7: Urzędomat musiałby stanąć tuż przy urzędzie starostwa, by był monitorowany całą dobę, a jak na razie żaden inny urząd na Podhalu nie zdecydował się na podobne rozwiązanie. Wracamy jeszcze do tenisa, tym razem jednak do tego stołowego. Wyjątkowa impreza w Sopocie. Ping-pong na molo. Potrwa jeszcze przez pół godziny, mówi Grzegorz Pawelec z Mosiru.
11: Będzie można zagrać ze specjalnym robotem. Będzie można wziąć udział w różnego rodzaju konkursach, grach sprawnościowych, obejrzeć pokazowe treningi, a przede wszystkim pokibicować turniejowym zmaganiom tenisistów stołowych.
7: Tenis na molo w Sopocie potrwa do 14.30. I jeszcze Zielona Góra, gdzie dobiegają końca dni otwartych piwnic winiarskich. Przez 3 dni mieszkańcy i turyści mogli odkrywać miejsca na co dzień niedostępne dla zwiedzających. Winiarnię odwiedziła też nasza reporterka Klaudia Mazurek.
12: Ja bardzo lubię przyjeżdżać na piwnice winiarskie, przede wszystkim dlatego, że możemy wchodzić w autentyczne piwnice i widzimy historię samego miejsca.
13: Z imprezy na imprezę tych piwnic jest otwieranych coraz więcej i mają one takiego swojego ducha.
14: Tradycje i to dziedzictwo jest bardzo żywe, nie tylko podczas winobrania,
0: ale jak się okazuje wielu innych winiarskich inicjatyw w mieście.
6: Szymon Płóciennik, Fundacja Tłocznia. Faktycznie turyści z całej Polski, od Białegostoku przez Rzeszów po Szczecin. Uśmiechy, zadowoleni ludzie, ta architektura, 33 historyczne piwnice winiarskie.
7: Obchody zakończą się dziś, a dodam jeszcze, że w tegorocznej edycji w 33 historycznych piwnicach zaprezentowało się aż 46 lubuskich winnic. Najcieplej teraz w Słubicach 23 na plusie, najchłodniej w Lesku około 14. Jeśli chodzi o opady deszczu, to są teraz na północy i na zachodzie kraju i będą tam aż do końca dnia, a do tego jeszcze dołączy cała reszta Polski. Też będzie padać, a jutro do tego wszystkiego jeszcze burze, więc jeśli macie taką okazję i możecie wykorzystać dzisiejszy dzień na jakiś spacer, to koniecznie, bo jutro już będziecie chodzić z parasolem. Na barometrach 1013 hektopaskali dziś biometr będzie do końca dnia korzystny.
14: 14 na zegarach, to oznacza tylko jedno, że to ostatnia nasza dzisiaj wspólnie spędzona godzina. Zakładam, że dobrze spędzona, tego się też trzymajmy. Na początek Ava Max, Królowe i Królowie, później Mik na pokaz, będzie też Rihanna. Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

i ten moment. Ten moment, gdzie zwalniamy tak po prostu, tak spokojnie i nawet fajnie. Przy sobocie trzeba zwolnić. Tego też wszystkim życzę. Chociaż wiem, że ktoś pracuje, no za tych cały czas. Naprawdę, mocno trzymam kciuki.

0: utwór, który cały czas walczy o wasze głosy w naszej bestliście. Voxfm.pl, zakładka bestlista, tam wchodzicie, tam głosujecie. Warto, tam są plusy, minusy, to wszystko do waszej dyspozycji. Tam też wasi ulubieńcy i faworyci. Zachęcam.
1: A Mika Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amika. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amika Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
3: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
3: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
4: To rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim.

0: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
2: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Reklama.

Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na niebie.

Jeśli miałbym wskazać utwór, który może dostarczyć mnóstwo energii, to myślę, to byłby jeden z nich. Basic Element i Feelings w Vox FM, ale spokojnie, w tych dobrych rytmach cały czas zostajemy. Kygo jeszcze przed nami, Whitney Houston również się pojawi, no i będzie ona, królowa, Jennifer Lopez.

0: I aż nogi tutaj same rwą się do tańca. Potańcować można, ba, nawet trzeba przy długim weekendzie. Jest to wskazane. Za kilka chwil 15 i najświeższe wiadomości, a ja już się z wami żegnam i dziękuję za dziś. Michał Drawka, miłego, odpoczywajcie.
1: Autopromocja.
2: Patrz, jak jedzie.
3: Ja też bym tak mógł, gdybym tylko miał rower.
1: To słuchaj,

0: damy, dostarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
0: Vox FM daje dwa koła.
2: Codziennie w pierwszej zmianie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w grupie PSB i PSB Profi kleje do płytek Sika. Mistrzowska jakość klejenia.
6: Z PSB zawsze się da.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
7: Jak tak, to Allegro.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: 18,47,12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
15: To ja też chcę!
14: 24,30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: RTV Euro AGD.
18: Jak okazje?
17: To w euro!
18: Emocje rosną!
17: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali. QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Reklama.
0: Przed Mają Chwalińską historyczny mecz. Za chwilę początek finału French Open. Tragedia na Dolnym Śląsku. Ciało 63-latki zostało znalezione w jednym z domów. A na koniec przeniesiemy się do Opola, gdzie trwa oczywiście Opolski Festiwal Piosenki. Minęła 15, słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Ostatni krok w drodze po tytuł. Maja Chwalińska zaczyna właśnie grę w finale wielkoszlemowego French Open. I rywalką jest Rosjanka Mira Andrijewa. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
19: Jestem, dzień dobry.
0: Powiedz, Polka, to sensacja tego turnieju.
19: Dokładnie tak. Maja śrubuje swój najlepszy wynik w karierze. Ten jej paryski sen trwa od blisko 3 tygodni. Najpierw nasza tenisistka przebrnęła przez kwalifikacje, a potem były kolejne rundy i kolejne pokonane rywalki, w tym m.in. mistrzyni olimpijska. Polka imponuje sprytem, techniką i przygotowaniem fizycznym. To będzie jej 10. mecz podczas tego turnieju. Miejmy nadzieję, że odpoczęła po wymagającym półfinale i w ostatnim spotkaniu na kortach w Paryżu pokaże się z najlepszej możliwej strony. Na to liczą wszyscy kibice.
0: To był Michał Skolimowski, dziękuję. A w wielu polskich miastach strefy kibica. Tak jest m.in. w Bielsku-Białej.
20: No nie spodziewaliśmy się takiego sukcesu, że będziemy mogli na naszych kortach gościć tyle ludzi, że będziemy mogli wspólnie oglądać finał Wielkiego Szlema. To jest to dla nas cudowne doświadczenie i trzymam kciuki za małe finale.
0: No będzie ogień.
1: ogień. Będzie ogień taki, że normalnie nie da się opisać. To są emocje. Chodzimy już od rana, a co musi się tam dziać w Paryżu, no to sobie tego nie mogę wyobrazić.
15: Nawet jak nie wygra, to osiągnęła jakby największy sukces w swojej karierze. No i jesteśmy już wszyscy obecnie bardzo dumni.
18: W drodze do finału Maja Chwalińska pokonała m.in. Marię Sekari, Annę Kalińską i Dianę Schneider. A teraz zmieniamy temat. Będzie o tragedii w Gilowie koło Dzierżoniowa na Dolnym Śląsku. W jednym z domów znaleziono ciało 63-latki, która według nieoficjalnych informacji została ugodzona nożem. Policjanci zatrzymali 22-latka, mówi nam Marcin Ząbek z Policji w Dzierżoniowie.
21: W nocy z 4 na 5 czerwca w Gilowie doszło do tragicznego zdarzenia. Jak wynika z wstępnych ustaleń, w wyniku przestępstwa śmierć poniosła 63-letnia kobieta. Dzierżoniowscy policjanci zatrzymali 22-letniego mężczyznę podejrzanego o dokonanie czynu zabronionego.
18: Na wniosek prokuratury mężczyzna został już aresztowany. Na koniec jeszcze o tym, że startuje właśnie Festiwal Piosenki. To już trzeci dzień Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Wieczorem czeka nas koncert Autobiografia, który będzie hołdem dla Bogdana Olewicza, autorek tekstów największych przebojów właśnie m.in. grupy Perfect. W Opolu są też dziennikarze Marek Sierocki, który rozmawiał dziś z producentem koncertu Marcinem Kułaczkowskim.
22: Usłyszymy wielkie przeboje autorstwa Bogdana Olewicza. Ja myślę, że część z Państwa nie jest do końca świadoma, ile piosenek popełnił pan Bogdan, jak poważnym dawcą repertuaru wielu opolskich festiwali był. Na pewno Państwo wiedzą, że napisał wiele przebojów zespołu Perfect, ale myślę, że wiele piosenek będzie zaskoczeniem, że to właśnie on.
18: Początek koncertu Autobiografia już dziś o godzinie 20. Teraz nie ma co sprawdzać pogody, teraz trzeba tylko i wyłącznie trzymać kciuki za Maję Chwalińską i to ona rozgrzewa nas. No i miejmy nadzieję, że wygra dzisiejszy finał Roland Garrosa. Jutro będzie już burzowo, dużo będzie grzmieć od rana aż do wieczora i to w całej Polsce. Na termometrach maksymalnie pojawi się 26 stopni na plusie, tak będzie na zachodzie kraju zwłaszcza. Na wschodzie, zwłaszcza na północnym wschodzie około 19. To i tak ciepło, ale jednak chłodniej niż dziś.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski Trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Reklama. Vox FM.

0: reklama.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w grupie PSB i PSB Profi kleje do płytek Sika. Mistrzowska jakość klejenia.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto.
11: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę.
11: 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Reklama.
14: Trwa walka o zwycięstwo. Maja Chwalińska okrąg od wygranej Roland Garrosa. Ruch pociągów pod Słupskiem częściowo wstrzymany, to po wykolejeniu się składu towarowego. Trwa przesłuchanie matki małej Zuzi. Dziewczynka wypadła wczoraj z 11 piętra. Minęła 16, słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Na początek oczywiście sensacja na kortach w Paryżu. Maja Chwalińska walczy o zwycięstwo w Roland Garrosie. Jej przeciwniczką jest Rosjanka Mira Andrzejewa. Na razie jest remis 3-3. Tymczasem w strefie kibice w Beskidzkim Klubie Tenisa kibice zagrzewają Polkę.

0: Mecz cały czas trwa, przypomnę, cały czas jest 3-3, a wśród kibiców jest też nasza reporterka Agata Chmielowska, która to spotkanie na bieżąco śledzi. Na miejscu wciąż pracują służby, trwa też wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Chodzi o wykolejenie się pociągu towarowego pod Słupskiem. Do zdarzenia doszło około godziny 12.40 na stacji Jeżyce-Słupskie na trasie między Słupskiem a Lęborkiem. Ruch pociągów na jednotorowej linii przebiegającej przez stację został wstrzymany, mówi rzecznik prasowy PKP Rafał Wielgusiak.
1: Na miejsce skierowano służby kolejowe i specjalistyczny sprzęt do wkolejania wagonów. Trwa szacowanie skutków zdarzenia.
0: Na miejsce skierowano służby. Trwa sprawdzanie, jak doszło do wypadku. 16-latek z Nowego Targu ukąszony przez żmiję lewatyńską. Jej jad jest wyjątkowo niebezpieczny. Policjanci dowiedzieli się, że w domu chłopca ma być więcej egzotycznych zwierząt, a hodowlę ma prowadzić jego ojciec, mówi aspirant Bartosz Izdebski z Policji w Krakowie.
2: Jeżeli chodzi o chłopca, jego stan był bardzo ciężki. Wysłano delegację do Monachium, która miała przywieźć stamtąd surowice, ponieważ w Polsce nie jest przetrzymywana antytoksyna, która jest w stanie zwalczyć jad tego węża. Chłopcu tą antytoksynę podano i w tym momencie czuje się lepiej, jego stan jest stabilny.
0: Policjanci prowadzą teraz postępowanie dotyczące narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za ten czyn grozi do 5 lat więzienia. A dodam jeszcze, że hodowla żmii lewatyńskiej w Polsce jest zabroniona. Trwa przesłuchanie matki 5-letniej Zuzi z Włocławka. Dziewczynka wypadła wczoraj z okna na 11 piętrze. Wiktoria D. w chwili wypadku była pijana, a dziś po wytrzeźwieniu kobieta została doprowadzona do prokuratury, która ma przedstawić jej zarzut. Tymczasem w szpitalu walczą o życie 5-latki. Lekarze określają jej stan jako bardzo ciężki, ale stabilny. Płatka łącząca Polskę z Czechami została oficjalnie otwarta. Most na rzece Olzie połączył nasz Pogwizdów z Karwiną Łąkami w Czechach. W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy z obu stron, a wojtowie gmin zapowiedzieli już, że płatka będzie nosiła nazwę sąsiadów. Na koniec w wiadomościach jeszcze przestroga. Choć przepisy nie zabraniają rozpalania grilla nawet na balkonach, to powinniśmy pamiętać, że może tego zabronić spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa albo po prostu poirytowany sąsiad.
3: Mieszkam w bloku, no to często się zdarzało, że tam ludzie na balkonie sobie jakiegoś małego grillka zrobili. Czy mnie osobiście to nie przeszkadzało, tak? Ale sądzę, że dla niektórych może być to uciążliwe i wcale się nie dziwię. Bo to ten dym się tam unosi, raczej to mówię, preferujmy poza miastem na działkach.
0: Funkcjonariusze nie mogą zabronić samego grillowania, ale mogą wystawić mandat za zakłócanie porządku. Na terenach leśnych grillowanie jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych. No i na koniec w wiadomościach wracamy jeszcze na chwilę na kort w Paryżu. 3-4 dla Marii Andrzejewej. Oczywiście trzymamy kciuki za Maję Chwalińską. No bo Maja wygra, na pewno już tyle przeszła, że teraz też na pewno sobie świetnie poradzi. Duże emocje, więc gorąco, a na termometrach około 23 stopni w przeważającej części kraju, 24 na zachodzie, 19 mamy na północnym wschodzie kraju. Jutro od rana i to przez cały dzień. Bardzo dużo deszczu, a do tego wszystkiego będzie grzmieć, będą też burze, a jeśli chodzi o wartości na termometrach, będą zbliżone do tych dzisiejszych.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w grupie PSB i PSB Profi kleje do płytek Sika. Mistrzowska jakość klejenia.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
10: 24,30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: Reklama.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: W Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aquafor za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
13: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama.

0: a jugar. ¡Go! 1, 2, 3, 4.
1: Autopromocja.
2: Energia. Moc. Jazda bez trzymanki.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
4: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
3: I to gdzie?
5: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu. Wszystko brzmi lepiej.
6: W harmonii.
5: Dwa głosy współgrają.
6: Ze sobą.
5: Przekazują z lekkością.
6: Trudne wiadomości.
5: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
6: Betonowy mur.
5: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i te

0: Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
1: 18, 47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Reklama.

0: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
1: Co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: To ty się jeszcze nie obudzili.
4: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
3: Ludzkie pojęcie, masakry.
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Codziennie od 6 rano we voxfm.
3: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Superekspresie.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje?
9: To w euro.
10: Emocje rosną.
9: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama.

0: reklama.
1: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Jedziemy!
7: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24,30.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Fan.
1: Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
9: 3, 2, 1. 1. DJ Harris in the mix.
10: Jest weekend! Jest impreza!
11: Impreza!
10: Tak gra! Tylko w VoxFM!

0: z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama. 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Jest weekend. Jest impreza. DJ Harris. Vox FM.

przed wami DJ Curtis in the mix. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. Tak gra tylko w Vox FM.

0: a my dostarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
0: Vox FM daje dwa koła.
2: Codziennie w pierwszej zmianie.
3: Autopromocja.